Hotawa, hotawa, yakanai. Hewa kacuk potong makanan, cuk panamai. Hamarama.